0: Get ready to kick up your boots. Country Rocking the Green is coming to Club Macquarie Saturday, September 12th. Enjoy a huge afternoon of live country music featuring the Keisha Priest Band, the Australian Luke Combs Experience, Bob Corbett and the Rugrass Band, Katie Jane Band, and the Viper Creek Band. Five acts, one massive day of country. Country Rocking the Green. 1 till 8 p.m. at our sponsor, Club Macquarie. Tickets from Try Booking.
1: Celebrate 30 years of supporting the future health of our kids at the Hunter Children's Research Foundation Lunch for the Kids with special guest the amazing Joanna Griggs, Friday 18th of September from 12 p.m. at Spices Guesthouse, Pocolbin. This is your chance to attend this exclusive event and help fund vital medical research. Limited tickets and corporate packages are available now and RSVPs close September 3rd. Reserve your tickets at hcrf.org.au/events and support the Hunter Children's Research Foundation.
2: In touch with our community. 2NURFM 103.7.
3: This is 2NURFM 103.7. Next is the Polish Community Program presented by Basia Pienkowska and Zbyszek Pluta.
4: Dobry wieczór Państwu. W niedzielę 23 sierpnia ze studia radia 2NUR 103,7 MHz witają Państwa Basia Pienkowska i Zbyszek Pluta. Zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji, w której usłyszą Państwo m.in. felieton Tomasza Olbratowskiego To były przeboje, w kąciku literackim kolejny odcinek Ogniem i Mieczem, wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich dwóch tygodni, kącik humoru, koncert życzeń, kolejny odcinek z cyklu Sensacje XX wieku, Kocham Pana Panie Sułku, dzisiaj Stolarz oraz dużo miłej do ucha polskiej muzyki. Zapraszamy i życzymy miłego odbioru.

0: syn, pisze do gazety mama syna, podczas Bożego Ciała chciał mieć koszyczek i sypać kwiatki, bo pasjonuje się przyrodą i botaniką. Niestety, pisze dalej mama, ksiądz dorabia do tego ideologię i odmówił dziecku, bo... Nazywam się Woźny Olbratowski i jestem woźnym, pilnującym porządku na tej zabawie szkolnej, dyskotece. Tylko tam zabawa. Ja jako woźny jestem prawie absolwentem technikum mechanizacji leśnictwa imienia Gustlika Jelenia. U nas to były zabawy. Jaka muza grała. Zagraniczna, rokokowa. Myśmy w naszym technikum mechanizacji leśnictwa nie bawili się w takie melodyjki jak teraz, takie hopsia, dusia, pampa, rampa, opuściła mnie mamusia, jestem sama. Nie, my byliśmy poważni. Na naszych zabawach były poważne dźwięki, rokokowe, grali nam Pink Purple, The Rolling Beatles. Ja wszystko dobrze pamiętam i kojarzę, The Rolling Sabbath, Led Eagles, Deep Zeppelin, no i ci... po polsku Księga Rodzajów, no. I te utwory, do których się tańczyło, Ciemna Strona Schodów do Nieba i różne inne. O! A ci Szwedzi, jak im tam było, babba, czy jak tam, jak ten czas leci, oni dopiero za moich szkolnych lat zaczynali, a teraz te babeczki, no widziałem Frida Scores Propylalulum, czy ta Agric Volksfagat mają muzeumy. A jak się młodzież wtedy bawiła, przymam chusteczkę haftowaną wszystkie 4 rogi. Tak to były zabawy, a teraz to im tym głupim młodym jakieś DJ-ty grają z komputerów. I oni się tak dziwnie nazywają. DJ Mirek Trzywtyczki, DJ Mietek Przester, DJ Sławomir Półnuty. Czy to jest poważne? Nam puszczał muzykę z magnetofonu nasz kolega. Wołaliśmy na niego Janusz. Głównie dlatego, że tak miał na imię Janusz właśnie. Dawniej to była muzyka i w ogóle, a teraz... teraz to jest jak jest i nic nie zrobisz.
1: Krystyna Konarska śpiewa dla Państwa piosenkę Jest tyle różnych szczęść.

0: Strofy dla Ciebie.
1: Co do młodego Barabasza, jasnym było, iż gubiąc go Chmielnicki chciał zemścić się nad starym pułkownikiem czerkaskim, którym synowca swego kochał głęboko. Jednakże Tatarczuk nie chciał umierać. Nie bladłby on przed szablą, przed kulą, nawet przed palem, ale śmierć taka, jaka go czekała, przerażała go do szpiku kości. Więc korzystając z chwili ciszy, która zapanowała po słowach Chmielnickiego, krzyknął przeraźliwie: Na imię Chrysta! Bracia atamany, druhy serdeczne, nie głupcie niewinnego! Toż ja Lacha nie widział, nie gadał z nim! Pomilujcie, bracia! Nie wiem, czego by Lach ode mnie chciał, spytajcie go sami! Ja klnę się Chrystem Spasem, świętą Przeczystą, świętym Mikołajem Cudotwórcą, świętym Michałem Archaniołem, że duszę niewinną zgubicie! Przeprowadzić Lacha! Zawołał starszy kantarzy. Lacha tu! Lacha! Wolali kurzeniowi. Wszczęło się zamieszanie. Jedni rzucili się do przyległej izby, w której więzień był zamknięty, by przywieźć go przed radę, inni zbliżali się groźnie do Tatarczuka i Barabasza. Pierwszy Chłatki, ataman mirgorodzkiego kurzenia, krzyknął – Na pochybel! Deputacja powtórzyła okrzyk. Czarnota zaś skoczył ku drzwiom i otworzywszy je, wołał do zgromadzonego tłumu. – Mości panowie, towarzystwo! Tatarczuk zdrajca! Barabasz zdrajca! Na pochybel im! Tłuszcza odpowiedziała wyciem straszliwym. W izbie wszczęło się zamieszanie. Wszyscy kurzeniowi powstali ze swych miejsc. Jedni wołali Lacha, Lacha, inni starali się rozruch uciszyć. A wtem drzwi pod naciskiem tłumu roztworzyły się na oścież i do środka wpadła Tłuszcza obradująca na dworze. Straszliwe postacie, upojone wściekłością, napełniły izbę wrzeszcząc, wywijając rękoma, zgrzytając zębami i zionąc zapachem gorzalki. – Smerć Tatarczuku! Barabaszu na pochybel! Dawajcie zdrajców! – Na majdan z nimi! – krzyczały pijane głosy. – Bij, obij! – i setki rąk wyciągnęły się w tej chwili po nieszczęsne ofiary. Tatarczuk nie stawiał oporu, jęczał tylko przeraźliwie. Ale młody Barabasz począł bronić się ze straszną siłą. Zrozumiał na koniec, że go chcą zamordować. Strach i rozpacz i wściekłość odbiły się na jego twarzy. Piana okryła mu wargi. Z piersi wydobył się ryk zwierzęcy. Po dwakroć wyrywał się z rąk oprawców i po dwakroć ręce ich chwytały go za ramiona, za piersi, za brodę. Oseledec! On szamotał się, kąsał, ryczał, upadał na ziemię i znów podnosił się okrwawiony. Straszny. Podarto na nim ubranie, wyrwano mu oseledec z głowy, wybito oko, na koniec przygniecionemu do ściany złamano rękę. Wówczas padł. Oprawcy porwali go za nogi i wraz z Tatarczukiem wywlekli na majdan. Tam dopiero przy blasku smolistych beczek i stosów ognia rozpoczęła się doraźna egzekucja. Kilka tysięcy ludzi rzuciło się na skazanych i darło ich w sztuki, wyjąc i walcząc z sobą o przystęp do ofiar. Deptano ich nogami, wyrywano kawały ciała. Ciżba tłoczyła się koło nich tym strasznym, konwulsyjnym ruchem rozszalałych mas. Chwilami krwawe ręce podnosiły w górę dwie bezkształtne, niepodobne już do ludzkich postaci bryły, to znowu ciskano je na ziemię. Dalej stojący wrzeszczeli w niebogłosy. Jedni, aby wrzucić ofiary w wodę, drudzy, by je wtłoczyć w beczki palącej się smoły. Taylor's outdoor
2: power equipment. Get ready for massive expo deals from Taylor's at the Newcastle Outdoor Adventure and Lifestyle Expo, Friday the 28th to Sunday August 30 at Newcastle Entertainment Centre. Score a bargain with 3 days of exclusive expo offers on the latest in outdoor power equipment. Swing into Site 106 and gear up for spring and save. Put Taylor's on your map at the Newcastle Outdoor Adventure and Lifestyle Expo, Friday the 28th to Sunday August 30 at Newcastle Entertainment Centre.
3: Our sponsor.
4: G'day, John here from Blinds and Shutters Newcastle.
5: And I'm Josh, and we've been in business for 15 years, over 100 years of combined team experience. We're really proud of how experienced our whole team is.
4: When you get a quote, it's likely one of us owners doing the measuring. No sales tactics, just our best price up front.
5: and we're exclusive suppliers of Fusion Plus shutters across Newcastle, the Hunter and Port Stephens.
4: Visit our Thornton showroom or call Blinds and Shutters Newcastle today.
3: Our sponsor.
6: 2NURFM.
7: Odejdź smutku to tytuł piosenki w wykonaniu Marii Koterbskiej.
8: Pełna deszczu na suche wargi spadł i nie napotkał przeszkód.

0: Pora na wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich dwóch tygodni. Zbigniew Ziobro, amerykański komentator TV Republika, wystąpił na antenie 15 razy, z czego 12 razy mówił o sobie. To sympatyczne. Najwybitniejsze dzieła Miłosza też powstały na emigracji. Paweł Kukiz dołączy do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Obaj panowie mają coś wspólnego. Jak Paweł odszedł z zespołu piersi, to koledzy też się za niego wstydzili. Dominika Tajner wraca do małżeństwa z Michałem Wiśniewskim. Miał 11 milionów długu, powiedziała. To ostateczny dowód, że pieniądze szczęścia nie dają. Daniel Martyniuk wystąpi w programie TTV Nasi w mundurach, w którym przejdzie szkolenie wojskowe. Od czasu bitwy pod Cecorą polskie wojsko nie przeżyło większego upokorzenia. Greg Collins rozstał się z Sylwią Bombą. Gdy zmarł Fryderyk Chopin, to Norwid napisał piękny nekrolog. Poczytajcie, bo tak się dziś czuję. Skolim otworzył pensjonat w Międzyzdrojach. Inwestycje anonsował w piosence Dziś przychodzę z gestem i zobaczysz fragment nieba. Poszukamy hotel i się tam będziemy. To jest wiadomość roku. Kasia Cichopek i Maciej Kurzejewski rozstali się z Polsatem, a dokładnie Polsat z nimi. Szok. To jakby z hrabiego Monte Cristo wyrzucić i jednego, i drugiego. Rafał Brzozowski się ożenił. Na weselu pojawił się kwiat dziennikarstwa Jacka Kurskiego. Spróbujmy jednak w tym dniu napisać coś miłego o Rafale. Na poprawinach wystąpił Norbi. Kolejna piosenka to Do ciebie szłam, śpiewa Kalina Jędrusik.
1: Dokąd dalej iść?

Dalsza część wiadomości polityczno-obyczajowych z Polski z ostatnich dwóch tygodni. Monika Richardson, publicystka Silver TV, ujawnia, że polscy mężczyźni to półgłówki i kryptogeje oraz wieści, kto się w mediach skończył. I tu jej wierzę, w wieloletnim kończeniu się ma doświadczenie. W minionym tygodniu Ewa Wojdyło rozegrała mecz życia z Igą Świątek. Spotkanie było jednostronne. Ewa popełniła wiele niewymuszonych błędów i spadła w klasyfikacji generalnej. Po aferze Wojdyło Świątek Karolina Korwin-Piotrowska wzywa do odpowiedzialności za słowa. Tym chętniej wspominam jej diagnozę. 90% polskiego showbiznesu robi sobie lewatywy. Julian von Stein, znana głównie z nieudanych operacji plastycznych, poinformowała naród o kolejnej operacji plastycznej, co genialnie przeczy starej tezie, że twarz się ma tylko jedną. Bez specjalnych ceregieli Karol Nawrocki ułaskawił kibola pana starucha. W Ewangelii Łukasza Jezus też przebacza ludziom w sposób ogólny i całkowity. Serwis informacyjny TV Republika pod tytułem Dzisiaj stracił 1/3 widzów. Głównie z tego powodu, że większość redakcji tkwi we wczoraj. Maja Chyży, prowadząc samochód z czwórką dzieci, folią na twarzy i psem na kolanach, nagrywała relacje na Instagram. Nie wiem, czy ją subskrybować, czy adoptować. Prokuratura postawiła Dorocie Robczewskiej zarzut promowania żelków, które miały wyleczyć chorobę Hashimoto. Ciekawy kierunek kariery. Częstsze wizyty w prokuraturze niż na listach przebojów. Były to wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich dwóch tygodni. Znam cię życie, śpiewa dla Państwa Tadeusz Nalepa i zespół Blackout.

pora na koncert życzeń wszystkim solenizantom i jubilatom obchodzącym w ciągu najbliższych 2 tygodni imieniny, urodziny oraz rocznice innych ważnych wydarzeń rodzinnych. Audycja składa najserdeczniejsze życzenia, a do życzeń dołączamy piosenkę Kochać, śpiewa dla Państwa Piotr Szczepanik.

0: Zomowiec w czasie patrolu łapie młodego człowieka za klapy kurtki, patrząc mu przeciągle w oczy, pyta: student?
1: Nie, chuligan.
0: A to bardzo przepraszam. Na chodniku zasłabła starsza kobieta, zatrzymuje się przy niej radiowóz i usłuszni milicjanci pytają, jak można pomóc.
2: Za chwilę umrę. Dajcie tu do mnie księdza.
0: Ależ babciu, najbliższy kościół jest daleko stąd.
2: A co to już ich w bagażnikach nie wozicie?
0: Milicjant wraca po pracy do domu, zagląda do lodówki, wpada w wściekłość i bije żonę.
3: Ile razy ci mówiłem, żebyś gasiła światło w lodówce?
4: I jeszcze jedna piosenka dla naszych solenizantów i jubilatów. Irena Santor śpiewa piosenkę Każda miłość jest pierwsza.
5: Pytasz, czy kogoś kochałam przed tobą?
6: Planning a little work on the boat trailer? Save time and money with ISP and our great range of boat trailer parts and accessories. The best brands at great prices to help make boat trailers.

Pytasz, czy będę kochała cię długo? Nie wiem. Być może, że nie. Może się zdarzyć, że ty znajdziesz drugą. Może urzeknie ktoś mnie. Pytasz, czy wtedy opowiem mu o nas. Miły mój,

0: Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.
1: Dochodziła 6 nad ranem, gdy z gabinetu dobiegł dzwonek telefonu.
2: Nie mają cię kiedy budzić. Święto dzisiaj. Święto pracy.
3: Nic. Muszę mieć jakąś ważną sprawę, skoro dzwonią tak wcześnie. No Chruszczow mówi.
4: Nie wybaczcie, towarzyszu sekretarzu generalny.
1: To zgłaszał się marszałek Rodion Malinowski, minister obrony.
3: Jak wy dzwonicie o tej porze, to znaczy, że wojna wybuchła. No mówcie. Pogoniliśmy imperialistów?
4: Meldują, że kilkanaście minut temu amerykański samolot naruszył naszą przestrzeń powietrzną. Wleciał od strony Pakistanu.
3: Samolot musi być zestrzelony.
4: Tak jest.
1: Chruszczow odłożył słuchawkę. Być może wiadomość o naruszeniu radzieckiej przestrzeni powietrznej o świcie 1 maja 1960

0: tego roku była zaskoczeniem dla ministra obrony, ale nie dla Chruszczowa. On wiedział, że tak się stanie i postanowił wykorzystać ten fakt, aby nagle zmienić swą politykę wobec Stanów Zjednoczonych. Cofnijmy się do 3 sierpnia 1959 roku, gdy we wszystkich serwisach agencyjnych pojawiła się najważniejsza wiadomość. Prezydent Eisenhower i premier Chruszczow zgodzili się na złożenie wizyt przyjaźni. Pierwszy miał przybyć do Waszyngtonu Nikita Chruszczow. W bardzo wrogiej atmosferze ostatnich lat wieść o wizytach przyjaźni była wprost szokująca. Nikita Chruszczow z żoną, synem, dwiema córkami i kilkudziesięcioosobowym sztabem przybył do Waszyngtonu 15 września 1959 roku, a świat patrzył na to wydarzenie z otwartymi ustami. Na amerykańskiej ziemi radziecki przywódca zachowywał się tak, jakby całe swoje życie poświęcił kultywowaniu przyjaźni rosyjsko-amerykańskiej. Wysiadając z samolotu krzyknął:
1: przyjechałem tu z sercem na dłoni.
0: Potem poleciał na zachodnie wybrzeże, aby spożyć obiad w towarzystwie Marilyn Monroe, Franka Sinatry, Boba Hope'a i paru innych hollywoodzkich gwiazd. Przemierzył Amerykę i spędził 3 dni z prezydentem Eisenhowerem w rządowej posiadłości Camp David. Tam w 4 oczy, przechadzając się po lesie jedynie w towarzystwie tłumaczy, mogli porozmawiać na temat najważniejszych spraw. O czym rozmawiali? Co ustalili? Wizyta, która zaszokowała świat, dobiegła końca. Na lotnisku w Waszyngtonie Chruszczow przed wejściem do samolotu powiedział:
1: dobranoc, amerykańscy przyjaciele. Polubiliśmy wasze piękne miasta i cudowne drogi, ale nade wszystko polubiliśmy przyjaznych i serdecznych ludzi. Nie jest łatwo przezwyciężyć wszystko, co nagromadziło się przez wiele lat zimnej wojny. Zastanówcie się, jak wiele przemówień wygłoszono. Nie po to, aby polepszyć stosunki, lecz przeciwnie, aby je pogorszyć. No żegnajcie. Powodzenia, przyjaciele.
0: Wyjeżdżał z Waszyngtonu, mając zapewnienie prezydenta Eisenhowera, że jeszcze przed jego wizytą w Moskwie spotkają się w jednej ze stolic europejskich, aby w towarzystwie przedstawicieli 2 pozostałych mocarstw, Francji i Wielkiej Brytanii, zastanowić się nad najpoważniejszymi problemami Starego Kontynentu. Później ustalono, że to spotkanie odbędzie się 16 maja 1960 roku w Paryżu. Tak więc, gdy samolot Garego Powersa wlatywał w przestrzeń radziecką, do spotkania w Paryżu pozostało nieco ponad 2 tygodnie. Chruszczow, wydając rozkaz zestrzelenia samolotu, musiał o tym pamiętać i wiedział, że doprowadzi to do załamania dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. A gdyby zakazał zestrzelenia amerykańskiego samolotu, no cóż, 100 podobnych lotów dobiegłby końca. Niczego by to nie zmieniło. A jednak Chruszczow kazał zestrzelić. Dlaczego?
2: Sensacje XX wieku w Radio Z.
3: Step into style this winter at Outdoor Elegance. Our winter sale is on now. Your chance to save on Australia's finest outdoor furniture. Buy out of season and save hundreds, even thousands, on lounges, dining sets, heating, daybeds, umbrellas and more. Incredible deals on runout, X-Display and overstocked models. Hurry, stock won't last long. Sale on now. Shop online or in-store at Erina Bennett's Green and now Rutherford. Outdoor Elegance. Live beautifully outdoors. OutdoorElegance.com.au.
4: Our sponsor.
5: The Red Hot Summer Tour presents a mega hit show, headlined by the Queen of Rock and Roll, Susie Quattro. With very special guests, John Stevens, Baby Animals, Rose Tattoo, Dragon, The Choir Boys and more. Susie Quattro, Down Under 2026, Spears Point Park, Lake Macquarie, November 28. Get your tickets now at facetofacetouring.com.au.
6: Our sponsor.
7: Looking for a new footy home? The University of Newcastle Seahorses AFL Club has arrived in the AFL Hunter Central Coast competition for season 2026, and we're building something special. Whether you're keen to pull on the boots, support the club as a sponsor, or help shape our future as a committee member, there's a place for you. Join a club built on opportunity, community, and a great culture. The University of Newcastle Seahorses. Be a part of the journey from the very beginning.
2: 2NURFM.
8: Szeptem to tytuł piosenki w wykonaniu Ludmiły Jakubczak.

0: Ale panu to wychodzi, panie sułku, prawda?
1: Radzę sobie nie najgorzej. Piła trochę tempa.
0: A mimo wszystko przerżnął pan już niezliczoną ilość desek, prawda?
1: Na razie wszystko rżnę przez pół.
0: A potem, panie sułku?
1: Potem na wymiar. Następnie zrobię felc.
0: Jaki felc?
1: Deska musi wejść w drugą deskę. Do tego potrzebny jest felc.
0: Żeby wszystko pasowało jak należy, prawda?
1: Tak.
0: Pożnął pan stół i wszystkie krzesła w całym mieszkaniu. Żaden dosłownie kawałek drewna nie może się panu oprzeć.
1: Drewno to piękny materiał. My, stolarze, wiemy o tym najlepiej.
0: A my, narzeczone stolarzy, kochamy naszych narzeczonych tak, jak oni swoją pracę i swój materiał.
1: Znaczy drewno, tak?
0: Właśnie to miałam na myśli, panie sułku jedyny.
1: Cio. Oj, pani Elizo, widzę, że kocha mnie pani nad życie.
0: Oj, tak.
1: Jeżeli kocha mnie pani tak, jak ja kocham moją pracę, to znaczy, że kocha mnie pani nad życie.
0: Zgadł pan. Kocham pana, panie sułku, z całych sił.
1: Cio. 1,60 m x 43 m. Wycięcie na 20. O tak, tak będzie najlepiej.
0: A co pan tam wymierza?
1: Wyliczam wymiary. Zastanawiam się, czy słusznie postępuję.
0: Ach, na pewno, jak zwykle. Ma pan rację. A co to ma być?
1: Niespodzianka.
0: Dla mnie?
1: A dla kogo? Nikogo więcej tu nie ma.
0: A więc robi pan dla mnie niespodziankę. Boże, jak ja pana kocham. A czy to będzie jakiś prezent?
1: Cio, niespodzianka to niespodzianka. Nie pisnę ani słówka. Niech pani się wyprostuje.
0: Tak.
1: Tak, 1,60 m w zupełności wystarczy. Uh-huh. I 20 na 20, tak jak przypuszczałem. Dno ze sklejki, a za to przód z płyty wiórowej. Boki zrobię z deski sosnowej.
0: Wiem, co to będzie, panie sułku.
1: Cio, nie domyśli się pani i tak. Po co ta ciekawość? Niedługo skończę robotę.
0: Ja i tak już wiem, co to ma być.
1: Niech pani mi nie przeszkadza w robocie.
0: To będzie ogromne pudło.
1: Skąd pani wie?
0: Widzę przecież, że zbija pan ogromne pudło. Pudło na kapelusze, prawda?
1: Hej, pudło na kapelusze. Ogromne pudło na kapelusze.
0: Rozśmiesza to pana, prawda?
1: O rany, opanować się nie mogę. Ona myślała, że ja po to rozbijam szafę, przepiłowuję wszystkie krzesła i niszczę stół, żeby zrobić dla niej jakieś głupie pudło na kapelusze. Niech mnie pani nie rozśmiesza. Cicho,
0: W każdym razie to, co pan robi, wyglądem przypomina ogromne pudło. Na to musi się pan zgodzić, panie sułku jedyny.
1: Cicho. Trumna to też dla pani duże pudło, tak?
0: Ach, tak.
1: I używałaby jej pani na kapelusze, tak?
0: Wiem, panie sułku. Przejrzałam pana zamiary.
1: Obrzucimy to potem lakierem nitro.
0: Teraz jestem pewna, że robi pan dla mnie trumnę.
1: Tylko wielkość otworu mnie niepokoi. Wejdzie,
0: zgadłam,
1: czy nie wejdzie. Wypróbujemy,
0: zgadłam,
1: potem.
0: Zgadłam.
1: Ewentualnie poszerzy się go trochę. Co? Co pani mówiła?
0: Zgadłam, że robi pan dla mnie trumnę.
1: Niezła myśl. Nie. Nie robię dla pani trumny. Słowo
0: nie.
1: Honoru, nie przyszło mi to do głowy.
0: A szkoda, prawda?
1: Tak. Teraz żałuję. Jest jednak za późno na żale. Robię dla pani coś zupełnie innego, pani Elizo.
0: Panie sułku.
1: Co?
0: Wie pan, nieważne, co pan robi. Ważne jest, że robi pan to dla mnie. Nie wiem, co to będzie i nie będę już zgadywać. Kocham pana za trud, który pan podjął dla mnie.
1: Cicho. Zazdroszczę pani. Sam chciałbym się zakochać w kimś takim jak ja. Często ostatnio myślę o sobie z niekłamaną sympatią.
0: Do zakochania, jak to mówią, jeden krok, prawda, panie sułku?
1: Znacznie bliżej. Zmieńmy jednak temat, to są moje osobiste sprawy. Niech pani przytrzyma. Zaraz zacznę dobijać przód, a wtedy musi pani wejść do środka.
0: Więc jednak to jest trumna?
1: Z otworem 20 na 20 na poziomie głowy, tak? Poza tym to ma stać, a nie leżeć. I to będzie stało na balkonie.
0: A ja w tym, prawda?
1: Przez calutką zimę. Bo to jest karmnik dla pani na zimę, panie Elizo. Słowo honoru. Przez otwór będę podawał pani pożywienie 3 razy dziennie.
0: Boże, a więc na zimę stanę się ptakiem.
1: Tak, panie Elizo. Nie dam pani zginąć w najgorsze mrozy.
0: Och, jaki pan miły i kochający.
1: Cio, tak. Rzeczywiście, kocham ptaki.
2: Tylko przez pierwszych kilka dni karmnik funkcjonował należycie. Potem uparty gajowy Marucha nieustannie zapychał otwór sianem, obierkami i okruchami kurpiowskiego sękacza.
3: W naszych krótkich wiadomościach lokalnych chcielibyśmy państwu tylko przypomnieć, że w świeże i smaczne polskie wyroby delikatesowe oferowane przez Delikatesy Krakus Sydney będą państwo mogli zaopatrzyć się w Domu Polskim w Broadmeadow w czwartek, 27 sierpnia, w godzinach od 14.30 do 16.30. Wcześniejsze zamówienia proszę składać dzwoniąc lub wysyłając faks pod numer 02 9607 53 94. Ostatnia piosenka naszego programu to Daj mi zachować wspomnienia, a śpiewa dla państwa Katarzyna Bowery.

0: Audycja nasza zbliża się już do końca. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji za 2 tygodnie, w pierwszą wiosenną niedzielę 6 września, jak zwykle o godzinie 6 wieczorem. Do usłyszenia. Dobranoc Państwu.
1: You have been listening to the Polish Community Program presented by Basia Pinkowska and Zbyszek Pluta.